0: Mamu Awa susoki na lobi na kumbi ngambo pona zandumba Yomoko ebisangai mobaino atindo na poto po oya kuboko lobana yangona peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino atelefona ko deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba po bana balala ti ntango yo kozonga po oyebi ke mobaino atelefona 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo
1: alo.